0: na stanci Peličeti sluša se samo Radio Maestral.
1: Samo Maestral.
2: Radio Maestral. Maestral.
3: Oni svojevrsni brend.
4: Marka, brend.
3: Oni svojevrsni
4: Marlboro.
3: Oni
4: institucija.

0: taking my next fall when I landed in Croatia.
1: Karta v žepu, podrti kufer, kaj stric Jankec meni je dal. Još je rekel, predi Virsku,